0: To se nas pjeva ta, aber tam na tež ve Wukraju žeči so za domiznje. Holce podađa so pošuli skirje. Dleši čas do Wukraja. Hačulce, to znamenča bi facit, čerošeho vusyvanja Radia Zatkule, moda redakcija vinovaše so menujce v obširne temje Serbia ve Wukraju a telefonovaše po celom sveče ze serbskimi holcami. Tak napšikvat do Gane, do mista Ofinso. Tam dživa tukvilu menujce 18-letna Madlenka Cimmermanec ve šuli.
1: Z komunikacijo, also Jorič je krajnarič, kupom jenžešče, ale oni šice te tvíriče a bíš mesa budžbí, ale moz te svojdru a tak jenžešče rečimo, a to už kupom šilom, der funguje jenaž telefonovanie, tak jo, halb kus češo, přes košte, genau.
0: A ja, ale zatkulere si ju doščanili. Runi tak džiatnač letnu Emiliju Švanec z Votrova, kotraž je so pre tydženjom do Reykjavika podava, džiž dživa za katolsku crkvi v kraju, džiž je niže 4% katoliku. Vira do Solino, raje tam skere večju rolu.
2: Haj, zdjela šun, da přikvat zo su Hej, nekotre droje, da byli přeporožené hodvačky, sú tam dysto horine, když oni praja za sonile tam bydla. Také moje nazornenie, ale vás by tu nekaj s čujkami, tu namestne poprom nie o to taký veľký téma.
0: A islandský, kde víš sa po takým nakýčbu brač, zo neby solinu přejú. Elena Vaurikec z Radvarja. Pak má so před kutnišim strachom na kečbu brač. Ona je au pair v Šíle, když steja zemie žrenja na nimale dňovém pláne. Po takým šedne maja tam zemie žrenja.
3: Ja som zajedna svoboda živa. Před tými dňami tež je na kuzdeče. A ja som fokrom strachnula predžova. Hej, ale... Bo jedni rozumu z mojej służby są na trajli, to ja ją hajt szydne, te ludzi są na to nastaja, to oczekwane, te kierze są na to twarene, odo utwarene, że to nic nie stane. Ha, nie, to ja mi tkwam, bo prądzę, ja tam strach nie mam, ha, ale to ja, ja nie wiem, czy to się to tak żywie przedstaje, ale to jedno się krótkie wokół mika, ponia nie ma żadla, bo poradku.
0: No widzisz, jeszcze szulu zakończyła nie Karla Knopec z Gozac. Ona swoje jednate szulskie lito runie irskie przeżywia. Jako chcesz zatkularce Hani Schmittec swoje prynim szulskim dniu powiedać, nazony dalszu nie zwieselacu premieru.
1: Wyso sym jara na piata była do dom, dokyż sym wycuzym kraju, su to cuzy ludzio, a wyso też cuza rycz. Ale... by to było, że jedna cool nazwa, że no, jen prynny szuski dzień w cudzym kraju mieć. Jeniczka wiecka, która się było, że inak je tuta szuska uniforma. Je to tu z właśnią szuska uniformu na szulach nosyć. Oh my gosh.
4: Ja dodaję grifo.
1: Czekaj, mam kurz, Hanna. Ja do mojej handy, warte dać.
4: Oh, sorry.
0: Hej, tuż dalsza wiecka, kotruż możemy irskim szulam dodać. Telefonować tam w oczy widne nie smiesz, ale handy dostaniesz po szuli za sobroczo, to su tyś zatkulario zonili. Hej, tobie tu jeszcze lust czera, pola młodej żomy radia zatkule. Dwie hoście tyś jeszcze miachu studiu, tyś dwie młodej żony. Tu już pozdatnie so młodym kalam w obchodzie fotnecha, to su skierę żony. Kotruž, mode žone, mode holce, pošuli, kolci, špotaja, puč do daline, hajte holce skier račo doma v ostanu. Prilý džin, novom dome, zaspieva nám nitko, Ralf Pomibozi tu serbským rozvosu, 5 hodin, 6 a 20 je.

0: Maks Weren w serbskim rozwosu 5 hodzin 4 a postaje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Diana Karbowa ze Swinarnje.
2: Zmužitosć so husto z wulkimi skutkami zwjaza. Myslimy na ludzi, kociś wurjadne skutki zdokonjeja, abo ciężkie rozsudy tworja. Tola zmužitosć jednego dnia jest zwiedcza skiery mielczo. Zmužitosć co pokaza, gdyż si najebać niewistosće, tola przychodnu krocze zważimy, sprawną rozmowę wiedzemy, abo po porażce zasostaniemy. Zmužitosć nie woznamienia żaden strach nie mieć. Zmužitosć rzeka skierje, zo strach nas nie wobknieży. Je to dowiera, zo nie trzebamy pucz sami hić. Runie wiera może nam tutu zmužitosć darić. Bo nie lubi nam żywienie bez wużadaniu, ale wun slubi,

Joka Josefina Bretschnederec. Spiewa Andreas Biking serbskim rozwosu, no a w zajšwie wusewanskiej hodźinie smy so podali z młodymi Serbami do Wukraja. Nydom chcemy so do Watikana podać. To nas tam oczekuje. Nydom wiace tu serbskim rozwosu 4 mięciny po 6 je.

Wosom mjeńšinow pošesćich je a to jest na raz wažne za dušinu strowotu našeho ministerska prezidenta Michaela Kretschmara po cywych špatnych połyščach wokoło svojej CDU zašłych letušich krajnych wólbach tež konc tydźenja němskej wuncodźenca mjenujcy na jězbu poda Bamši leje štyrnatym do Vatikana. Haj, raz hłuboko předehrač, dosahić, mir namakać, hać do švotka je Rome popuču, Bamša zetka potom na privatnu audiencu Hakle i Juce. Ale ma novu dekoraciju, a tež svodne kuski z domizny za leja štyrnate osobu. Minuce ochranowsku wizdu, kotraż ma lica Boži narodk we Vatikanie pyszyć. Widzisz. A tyś wosuszk jest je sobą do kofra za Bamša zapakował. Wosuszk przyjdzie z rudnych horinów, taki prawy swudny tuczny z rozinkami, ale Bamš ma jeszcze czekać, hać do adwenta dobi wosuszk jeszcze zrawić, hakle potom sydaja dobre swudne kuski za Bamša leja sztyrnatého. A snano? A snano se potom klitu sakske nydom sam svudny wosuszk po skaza. Dziesać mjeńšinow pošesćiche, to je Walburga Wałdźic, serbskim rozwosu. Praj mi.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Ludkaj, rynie, rynie, ladajtaj. Liszczo ryjuje w wiciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Nie widzisz ty to. Je tam hoboski hat. Wun duje kaž straszny wicho. A jeho klama je czorna.
2: Nie, žaden hat. Kiedź pójtaj. Je to dujava, kiž liszczo na romadu duje. Maszina człowieka, kiž nochce wiat sam z rabiemi rabać. Najskiery, co zabyli dujavu hasnyć. Abo, człowiek daloko nie.
1: Ale tun aparat leži kaž waka na trawniku. Doha, tosto šija ta waka.
0: I wo, se tola słyšał, to je dujava za liszczo. Aż to jest list, co do boły traduje, może też Ludka leczyć dać.
2: Ojej, kito, żadna dobra idea.
0: Gdyż je to wulka waka, kajż ma to mini, potem je też poły to do szijeduju.
1: Ona je wiele wiecza, hacz ty, a silnie szoduje kito.
2: Ma to, kito, pojtaj, dobimy so za sztomom skuwać. Hełak, nas dujava w obchodzie dołszych smiru duje. Kito, wostań tu.
1: Kito jej kropy naprzecze stupi, a je hizo trochu do połytra leczał.
0: Haj, wiezo, czym bliżej wadze przyjdu, czym wyższe leczu. Duj, runeś, duj.
2: Kiedź buj na swoją czapku.
0: Wiecik waki me puszi. Lejtke liszcze me popadnie.
1: Nie to żadne wypadało, jak je nasz kito z niebia do gromady liszcze panu. Waka dreje so jeho nabojała.
2: Nie. Niech tu je dujavu za liszcze hasnył. Abo je akuje szun.
0: Miszo jedne. Sme wicho przewinuli a nad hadom dobyli.
1: Haj, sława naszemu kite. Wun ma silniše płuca, hacz kujž de hat.
2: Skire ma silniši aku.
1: To ty.

0: 6 hodzin 5 a 20 je.
1: Policja z G.
2: W Budyżynie staj niedzielu po południu auto a kolesowo z niezbożiłej. 7 a 60 letna bije z Renaultem na Arnošta Mukowej popuću a przewidza przy krzyżowaniszczu 7 a 30 letna kolesowarja, kotrzyż so przy zrażce lochko zrani. Wiecna szkoda 10 euro. W Wojerecach był mięs sobotu popołudniom, a niedzielu wieczorom koleso pokradnene. Tutaj bije przy dworniszczu odstajne. Koleso marki Pegasus mieje się hodnotu 443 euro. Aby we wodzie dziewaszy minęny tydzień muż przy komputeru, jako dostana liczaku z dzielinku zobu hekwany. Muż kontaktowaszy na liczaku pokazany pozdatny Microsoft Support, za którym szciachu pak kryminelni. Oni jemu przy telefonie reknichu, zo jemu pomaja, a żadachu se w osobinske daty, kajszczyż przystup na liczak. Dłoż telefonu wachu przepokazachu tak z konta wopora penezy. Po prynich dopoznaczach bichu to 2000 euro. Policja warnuje a radzi. Niedowolczo żenie nieznatemu przy telefonie przystup na wasz liczak, w osobie nic przez instalację software za przystup z daliny. Nie dajcie na żaden pad sensibilne daty, kajż hesła k bankowym kontam dale, a jeli tak nieszto pytnecie, potem mieli nudom liczak od interneta dzielić, a jun hasnecz. Potem je zo banku a policję informować, a pospyt w obszudnictwa też przydatnie jeszcze pola Microsoft przyzywić, albo pola waszej marki tak rec, kotruż wasz komputer ma.

0: Anna-Maria, brečne dare serbskim rozvosu, rańče seria skadžeja, no a serbski rozvos ma nětko na po sedmich. Dobre pojšće za vas.
1: Serbski rozvos. Pojšće. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Z jacerymi akcjami su we Łužicy čera na Mjezynarodny dzień mira skedźbnili. W Budyšinje je Happy Monday, ke kotrymu švjaca hač posta regionalnych organizacijow a towarstwo słuša, prosowo mjezdrujim na hučbu ze znatej skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so Budyšinje ludzi w reča zu zastupali, kotruž miješe tvorič kru od serbskeho kiršova přez most mira a zaso na tamnym boku ručo ke Michalski cirkvi. Nekak 200 ludzi su tutun puč tiž mirowe spiewy spiewajo wodkročili. Energijowy koncern LIAK zmieni krok po kroku swoje wusmierenie w nawikach. Prieč od brunicy k alternatywnym energijam. Tak dziewate od czerawszeho we Łužicy dwie nowe energijowe przyprawie. Wietnikowy park a zolany park pola barszcza w przychodzie milinu z wopniowomnych energiju dodawate. A Janšecach nastawa tu chwilu najwetszy bateriowy skład niemskie, tak mianowany Giga Battery. Z nim hodža so 1,6 milionu domjacnosću 4 hodžine dło z milinu zastarać. Předovzače vidži tym važnu kročel za strukturnu zmenu a za zastaranje regiona z energiju. Wopospodar prostninskich parku Center Parks planuje tvar nowoho prostninskeho areala we Łužiskej jezorinje. To rekniću zastupeerio předovzača čera na zromadžiznje zamierowoho zjazka Łužiska jezorina. Planowany 90 hektarów wulki areal je mjez Parcowskim a Sedličanskim jezorom. Tam moli mjez 500 a 700 dołolowych domu nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za to niedźe 300 milionów euro inwestować. Lica a klitu przewedu najprzede studie, jak muszą projekt zwoprodzić, hakle potem chcecza parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Zarysy planowansku fazu je 5 do 6 lat przedwidzianych. Twar ma niedźe podra do 2 lecze tracz. Ponowiona stacja za połyszenie ciszcza pitnie wody w Żydzinom od czerowszego oficjalne dzieła. Z tym ma zastaranie fleksibilniejsze, a wieścisze być. Nimo toho započnu Żydzinom z przychodnym wulkim projektom. Z prynim zarywom su czera ze zanierowaniem zbiernika pitnie wody startowali. Duše dotvorene ma na miestnje 5000 kubiknych metrów skwadu wiace, štož je rum za 5 milionów litrów wody. Možný ste v obi napravie přes spichovanie Sakskeje. Zanierowanie Hornikečanského jezora derje pokročuje, tak rekne tvarski nawoda Jan Günther. Hač do kunca 2027 ma na juho bukotnym brioze nasyp dotvarjene byč. Potem so geotechniska viestota jezora znova hudnoči. Při pozitivnym wusledku muli zaurjeny w obwuk kunst 2028 abo spočatk 2029 wotorić. Kupanie, wudzenie, pfachtokowanie a čumikowanie su tak najzalšo 2029 zaso možne. 2035 ma jezo potom dospunie dotvarjene byč. Doromady pfači zanierowanie niedže 240 milionów euro. To bych ju powieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Często zmiemy najpierw raz moczele na niebiu, potem co też tamasem słońce pokaza, nas oczekuje często też jednotliwe szwiele, wieczo potem ma być przeczynie. Często stupa żywe slepro maksymalnie na 18 stopniu. Jutce oczekuje nas przeczelny dzień z dziela też niekotre moczele, sucho pak ma wostać, tak meteorologowie wokomiknie wieszcza, żywe slepro stupa jutce na 17 do 19 stopniu.
0: A keď bu na drohach šitkým šoferám, ký sú po púču do Drežďan, hač na dživo, abo sa načia do dôla liečeč, nás mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďanách, tam sa vopkrat kopí po nezbožu, pravá čara je tam tiež kompletne zašľahana, tu iš prošu čenca trošku viaca zaplanovač. Nás mi Drežďany, mi s Hermstorfom a litaniščom Drežďany, tam sa vopkrat kopí, dokež by nezbožo pravá čara je zašľahana a vyskač, tu tež išče mam tun z tej Lubowej pola Lubija. Jeli mače dalše nowostki za nas dźěć, nam to rade přez četou funkciju damotneje app MDR Serbia w internecie. Tu już mam dobru, a wiesz tu jezbu przyjemol, Katka a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
3: Let's go.

Krótko bojci bydlki na sedomje. Wobydlerski policist Andrej Koba ma za was dźęca, za so wotoryny durje, kaž tež wotoryny wucho. Wot 4 do 6 dźęca domje zarjadniskeho zjazka při Kloštowskej wodźe panči Cachkukowje. Wobydlerjo gmejny Malešece su na gmejnsku radu witani dźęca večer 7 do tamniše jesudanje. Před 35 letami su prawicarjo we Wojerecach zakadźeli, na to wspomina wustajenca program 1991, mozambikscy hostni dźiwačerjo, wotewri so juce sredu we Wužiskim centeru we Wojerecach, a juce cjuch je hižo raz dopominanje na wone prawicarski njeskutk w parku Wojerecach při dworništu. Mačica Serbska vita na přednošk vo Handriju Zelerju. Juce, sredu večer 7 na žolu Serbskeho domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Handri Zela basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer, juce večer, v 7 na žoli Serbskeho domu tu budešinje. A pokaz kunendom dwie gmienskie posiedzenie hiszcze za was mam. Rajbiczanska Gmienska Rada skadzuje so czwartk wieczor na posiedmich, a to w sydanej gminy Rożyńcze. A radziczeljo z Kruszczyc pochodzine pożyszo 7 na gmienskie posiedzenie so zetkaja, a to w Kruszczycach tamniejszej gmienskiej rumności. Zajmowani wobydlerjo su na tute wiezo lube. Witani. No, a dalszy pokój mam za was snydom tyż. Z Katku Roma, gdzie czerd laso, czym bóle wupłaci od oktobra, se do Czeski dojecz, a tam tankować, snydom tu serbskim rozwosu.

0: němskich połyšćach. Smy to hižo słyšeli z Drježdźan, zo so tankowanje njetko tež němske zaso potunči, haj, ale tež česke. Tam nimaja jenož dobry česky gulasz a dobre česke piwo, ale Katka wot najnowšeho tež lewnejše paliwo.
1: No, nic jeszcze tyle, za to, że nie tak daleko. A ta połyszcza zweseli za jeszcze tak mianowanych tankowych turystów, którzy dojdą się za tankowanie k susodam do Czeskie. Runie takież pola nas niemskiej planuje to tam też od 1. oktobra sem, a są też wczoraj już o czeskim parlamencie w Wopsam knyli. Tak zdzieli to finansna ministerka Alena Schillerowa. Wszednie cedza tam za najwyższą płaciznu przedpodać, wiac po to, jakim czyri, bo potem nie smie płacić, zdobą so jeszcze przetrybowanski dałk verbrauchersteuer niemste na diesel na nieszto wiacać 8 kronu zniżi, to odpowieduje cia cica czy centam, a to je najniższa od zmiennicu EU dołolena hodnota. A ja to szopwaczy najpierw teraz jenoż za oktober, może pak so też podlieszyć. Aktualnie szakopwaczy lito super i dżesacz w czeskiej 1 euro cia 8 dżesacz, diesel płaczy tam niemalę 2 euro na lito, a ja z tym leża płaczy z nowej zasusadnym kraju niedzie, no hej, sztucu czy do samopłosta centru pod našimi Niemskej a ještě dále spadnu.
0: Vidíš, máme tam pravo konzervativné, pravo konzervativné knežostvo pod Babišom, no, a potom tajký socializm, co sama tam předpísaja, jak droj má čirivo v České byč. Ale při všem přece ještě tujče hač tupla nás Niemske, pod jakým se tola vúdaní. Nic jenoš na dobré české pivo a dobrý guláš si raz do Česky dojeď, ale si tam tyž zase raz pravé auto natankovač. Katka nás o tym informovala. 6 hodin, lidom 4 a postaje. A to je skupina Jank a Hanka z Božo, o tym na nitko zapiskaja a zaspěvaja.

0: Mědom je 7.20. No, a naša rańša narodnicka gratulacja. Narodnicki postro, kwarta dźensa do kamene pola Radworja.
1: Přejemy z Božo.
0: Tam sejdźi nadźomne dźensa rano Tomasz Rečka za kuchinskim lidom a smě sa přez wujki narodnicki kwiečel a nětko tež narodnicki postro přez serbski rozvoz veselič. A ja lubi svoj dni wutrobne gratuluja k narodninam. Wiele zboža, Bože žonowanie, krutu strobotu, lubosć a deremeče k jubilejnym 70-činam a dale pisaja. Mej horce džak, zaušu prucu, lubosć a dobrotu, kuzuješ przez dobre ideje a posmyłk krasnu nam tu zemju w użisku. Nie przestań nam pokazać, jak ważne to, co je, mocnie dzień świecić budżemy twoje 70-činy. Tebi dzień my kwatamy, a trójną sławę zaspiewamy. Twoje nuczki Zara, Lili, Elias a Fabian. A z domu też wiedzą dzieci, Kristina z Enrikom, a Michał z Antje. Tomasz Rečka w Kamenej woswieci dżęca jubilej 70-činy a serbskim rozwosu. Smy wutrobne tomu gratulowali.

Štyri mjenšiny dom tři mjenšiny do napowosmiche, hajkotry wobraz debi w obalku knihi. Tole rozsudzi najhuštišo, hač si kniju ve obchodze dorki vozmeš abo nic a na koncu tež kupiš. Haj, je samo najvážniši vabjenski sred. Knije tu iš nevážne kotreho ilustratora abo ilustratorku si nakvadnistvo a autor za svoju tvorbu vupytate. Ilustrator Uwe Henš je vele za serbske knija tež płomjo rysował, ludowe nakładnictwo domowina winuje jemu nietko w obrazowy zjazk z przeladom grafickiego tworzenia wumyłca, kiż je przed 50 letami studii na Wysokiej Szuli za Wumyłstwo w Berlinie Weissensee zakończył, a z to czasa tvori rjane mulby. Znaty je jeho rukopis na przykład z knihy Peter z Wučlaneho rodu w rjedze serbskich bajków. Nekane dźičace čimne w obrazy Henša runje vo njeskutkuja, skere trochu trašace. Njeličomnym dodomdejskim rekam je mjezvočo spoščiu, na przykład w przełożku Jules Verna Předživne dodomdeje knieza Antifera od Alberta Vaurika. No a zoraz si vidíče, kak jeho ilustrie vupadaja, svoje, tak pranete, vobajki, kiše za serbski kni rysvos, my na našej damotne Instagramu, našej app MDR Serbia, nastajili mały přelad, môžete si to rade raz vobladač, abo se tež v ludovom nakvadnistve domovina. Raz přelatku svojeho tvorinja kupič, abo tež vobladač.

0: Na powosmich. Czas za informacje z naszej domizny.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Z jacerymi akcjami są we Łużycy wczera na Międzynarodny Dzień Mira skiczpnili. Budyżynie je Happy Monday, k któremu świerca hać posta regionalnych organizacji a towarstwu słusza, prosowo miastrojem na hućbu ze znatej skupinu Banda Komunale. Nimo toho są so budyżynie ludzi w recza zo zestupali, kotroż miejsze tworić krów od serbskiego kierciowa przez most Mira a zaso na damnym boku roczok Michałskiej cyrkwi. Niekak 200 ludzi so tutun pucz też mirowe spiewy spiewają odkroczyli. Energijowy koncern Leak zmieni krok po kroku swoje wusmierjenie na wikach, precz od brunicy ke alternatywnym energijam. Tak dziewaty od czerowszego we Łużycy dwie nowe energijowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park pola barszcze przychodzi milinu z wopniowomnych energiju dodawaty. A Janczycach nastawa tu chwilu największy bateriowy skład niemski, tak mianowany Gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedłużacze widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prusnińskich parków Center Parks planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łużyckiej Jezorinie. Do rekniju zastuperio przedłużacza czera na zromadziznie zamierowego zjazka Łużycka Jezorina. Planowany 90 hektarów wielki areal je mi z Parcowskim a Sedliczanskim jezorom. Tam moli mi z 500 a 700 dołolowych domu nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za niedzie 300 milionów euro inwestować. Lica a klitu przewiedu najprw do studie, jak muszą projekt zwoprodzić, a kle potem chcecza parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Ponowiona stacja za połyszenie ciszcza pitnie wody Żydzinom od czerowszego oficjalne dzieła. Z tym ma zastaranie fleksibilniejsze a wieszczysze być. Nimo toho započnu Žižinom s přichodnym wulkim projektom. Z prynim zarewom su čera ze zanierowaniom zbiernika pitnije wody startovali. Tuž je dotvarjene maja na miestnje 5000 kubiknych metrów skvadu viace, štož je rum za 5 milionów litrów wody. Možnej stej w obie naprawie přes spichovanie Sakskije. Zanierowanie Hornikeczanskiego jezora dere pokroczuje, tak rekne twarski nawoda Jan Günther. Hacz do końca 2027 ma na juhu w okutnym brioze nasyp dotwarjeny być. Potem są geotechniska wistota jezora znowu hudnoczy. Przy pozitywnym wusledku moli zaurene w obwóg kunst 2028 albo z początk 2020 wotoryć. Kupanie, wudzenie, pfachtakowanie a czomikowanie są tak najzalsze od 2029 możne. Doromady płaci zanierowanie niecze 200 a 40 milionów euro. To bych ją pojeszcze, kotroż namagacie też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje dzień z niekotrymi mroczelemi, ale tu a tam se też raz słońce pokaza. Jednotliwie szwiele nas do runia oczekuje, wieczor ma być przeczelne, a to przy maksymalnie 18 stopniach. Jutrze potem znowu mieniate słońce a mroczele nas oczekuje, ma pak sucho wostać, a to przy maksymalnie 19 stopniach. W czwartka se ma być znowu mieniate z deszczem, a też niewiedrami, maksymalnie 17 stopnie nas to oczekuje.
0: A my są lubi Katka, jak wąka słońca.
2: Jest
0: jeszcze barby, sztoma, jeszcze raz pisaniejsza barby przed budyńskim studiom. Ach, to będzie rana dzień. Lubi szaferojoki jeszcze po poczu do Dreżan, gdzie był mięs otendofom okrylu, a lita niszczą Dreżan, tam je nie zbożo, tam sobopka jeszcze troszkę kopi, proszę troszkę wiace czasa zaplanować. A byskać sztunsty w Lubowie, niemscy Lauba, to je blisko Lubia, tam se da fota do wobie smiru, droje fota, tu już wam wszystkim dobro, a wiesz tu jest był.
1: Serbski rozwóz.
0: A to jest na tyś idea. No, do rybou hič, kaj zaspieva netko Zuzan Himplova. Jeli mače čas za to, môžemo to na kuže pat doporučiť a ryby to latiš vulkotne svodža 5 minčinov po napovo smiche.

Dori Bohić. Dobra idea, ale što możemy takle w nazwie tejś jeszcze czynić, rady tejś, gdyż z tamnymi Dori Bo Dżemy, potem możemy je rady tejś traszyć, nastrożyć. Sada Bożin, dziewczyna Cicecie. A i nazwa to nie jest czas, że możemy Dori Bohić, aber tejś oktoberskiego swiedzenia, ale tejś czas szerenia a straszenia. Tejś, gdy są pana na serbo Halloween wizo w ulicy Niehaji, ma tu albo tamne tola luszcz, tamnych ludzi straszyć, nastrożyć. Tak pyta na przykład Trixie Park w Groszynowie statysto za swoją szerienską czaru kina cictym oktobru. Stuś ma loż tamne ludzi nastrożyć, a to musi jeszcze małe kapsne fęk zasłużyć. Usta su do rady szulorio, aby też studenta przyzwyć może czeso. Lube pilne małe szerenia. Na internetowej stronie Trixi kupiele w Groszynowie, a potem może czy kunc oktobra tak prawie szerić tam. A co wam chyba jeszcze takle doporuczyć może? Nie dom naszych pokiwach, mam dalsze pokiwy, że w przychodnych dniach, które zaradowania tam w przychodnych dniach planowane są, 7 godzin 40.

to je Nicole Simonowa. A ty šio znaječe Josef Brezan to bie. No a latame nydom raz do Vatikana. Tam majame nycy ważne wopy dżęca. Ministerski prezydent Michael Kretschmer runy jeszcze po łyszczach z Dreżdżan powiedał. Poda so dżęca do Vatikana bamszy.

0: tankowanie budże tuńszo. To je knježerstwo postajiwo. To sme w wielkich połyszczach Dresdrejan słyszeli. 17 centów niekak na lito czeriwa budże tuńszo. To ma jenoż jeszcze zjazkowy sejm, a też zjazkowa rada w obzamknycz katka, a z czystki dostaniemy cyle podobne połyszcze, albo?
1: Tutaj budżu przede wszystkim tak mianowanych tankowych turystów wieselicz. Przecież budżu też tam zaso tuńszo w czystki, a to od 1. oktobra runie tak jeszcze też pola nas niemskie planowane. Tak zdzieli to tamniejsza finansna ministerka Alena Schillerowa. Wszednie cieca tam najwyższą płacizną przedpodacz, co smie po takim czeriło maksymalnie płacić, a zdobą so jeszcze przetrybowanski dałk, verbrauchersteuer niemscy, na diesel zniżi, a to na 8 kronu na liter, to są 33 centu, a to odpowieduje najniższej od smiernicy EU dołolenie hodnocze. Jak niskie smieczą ten krec dałki na tole być. Tole płaci wszystko najpierw raz jenoż za oktober, może pak se też jeszcze podleszyć, tak Alena Schillerowa z Dzieli, finansna ministerka z Czeski. Aktualnie płaci liter super i 10 w Czeski, 1 euro cija 80, diesel niemale 2 euro na liter, z tym leża płaci z susodnym kraju, nieco mnoha 40 do 500 centu na liter pod naszymi w Niemskiej.
0: Tu już nie wuda nic jenoż. Sera zasa do Czeski, na przykład czeskie Szwice dojeć, a tam puczować na zimę, albo na dobre czeskie piwo, dobry czeski gulasz. Nie, wuda nic o tej sztokiesz mea tam lewnejszy paliwo, tuńcze czeriwo. W 8 godzin 20 je Katka je nas informowała.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kić bujtaj. Ludkaj, rynie, rynie, ladajtaj. Liszczo ryjuje w wyciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Ne widzisz ty to. Je tam hoboski hat. Wun duje kaj straszny wicho. A jeho klama je czorna.
2: Nie, žaden hat. Kić bujtaj. Je to dujava, kiš liščo na romadu duje. Mašina čvojka, kiš nohce vjad sam z rabjemi rabač. Najskire su zabili dujavu hasnič. Abo, čvojek daloko ne.
1: Ale, tun aparat leži kajš vaka na travniku. Doha, tosto šija ta vaka.
0: Ivo, se tola svišal, to je dujava za liščo. A što ješ list, čo do boje traduje, može tež Ludka lečeš dać.
2: Oje, kito, žana dobra ideja.
0: Tež je to vulka vaka, kajš ma to meni, potom je tež boje to do šijeduju.
1: Ona je vele večja, hač ty, a silnišo duje, kito.
2: Ma to, kito, pojtaj, dobime so za štomom skovač. Hewak, nas dujava w oprodzie dołszych smiru duje. Kito, wostań tu.
1: Kito jej kropy naprzecz stupi, a je hiżo trochu do połytra leczał.
0: Haj, wiezo, czym bliżej wadce przyjdu, czym wyższe leczu. Duj, runesz, duj.
2: Kicz buj na swoją czapku.
0: Witzig waki me puszi. Niech liszcze me popadnie.
1: Nie to żadne wypadało, jak je nasz kito z niebia do gromady liszcza panu. Waka dreje so jeho nabojała.
2: Nie. Niech tu je duja uza liszcza hasnył. Abo je akuje szun.
0: Miszo jedne. Sme wicho przewinęli, a nad hadom dobyli.
1: Haj, sława naszemu kite. Wun ma silniejsze płuca, hać kujżdy hat.
2: Skierę ma silniejszy aku.
1: To ty.

0: z tym je na podźiwečich.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Z jacerymi akcjami są we Łużycy czera na Międzynarodny Dzień Mira skiećpnili. W Budyżynie je Happy Monday, ke kotrumu świerca hać posta regionalnych organizacji a towarstwo słysza, prosowo miestrojm na hućbu ze znaty skupinu Banda Komunale. Nimo toho su so Budyżynie ludzi w rzeczach zastupali, kotruż miejesze tworić kru od serbskiego kierziowa przez most Mira a zaso na tamnym boku roczo ke Michalskiej cyrkwi. Niekak 200 ludzi su tutun pućtiż mirowe spiewy spiewajo odkroczili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje wusmierenie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energijam. Tak dziewaty od czerowszego we Łużycy dwie nowe energijowe przyprawie. Wietnikowy park a solarny park Bola Barszcza przychodzi milinu z wopniowomnych energiju dodawaty. A Janczycach nastawa tu chwilu najwietrzej milinu skład niemskie, tak mianowany gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedowzacze widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę, a za zastaranie regiona z energią. Wopospodar prusnińskich parków Center Parks planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łużyckiej Jezorinie. Do rekniczu zastupierio przedowzacza czera na zromadziznie zamierowego związka Łużycka Jezorina. Planowany 90 hektarów wielki areal je mies Barcowskim a Setliczanskim jezorom. Tam moli mies 500 a 700 dołowych domów nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za to niedźe 300 milionów euro inwestować. Lica a Klitu przewiedu najpierw do studie, jak muszą projekt zwoprowadzić. Hakle potem chce parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Za ryzy planowanską fazę je 5 do 6 lat przedwidzianych. Sanierowanie Hornikeczanskiego jezera dere pokroczuje, tak rekne twarski nawoda Jan Günther. Hacz do końca 2027 ma na juhowukodnym briozy nasyp dotwarjany być. Potem so geotechniska wistota jezera znowa hodnoczy. Przy pozitywnym wusledku moli zaurene w obwóg kunst 2028 albo z początku 2029 wotoryć. Kupanie, wudzenie, pfachtakowanie, czomikowanie są tak najzajsze od 2029 zasa możne. 2035 ma jezo potom dospolnie dotwarjane być. Doromady płaci zanierowanie niedźe 240 milionów euro. W Slepjanskiej Wosadzie tu chwilu rzeczniszczo Strugi Redża, kajż informuje gmina swoim hamskim wopieniu, wukonia dziewa firma z Brezuki. Przy tym dziewa czerio skłonien rzeczniszczo wocyku, a rostliny nadnie ryki wodstronia. Naprawa je w obstatk programa hornistwowego zawoda LEAG k wodstronieniu szkodu wudobywania brunicy dla. To bych upojeszcze, kotryż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje dżęca minia to dżin, słońco, a mroczele nas oczekuje przeważnie, pak mroczele, tak meteorologo ja wieszcza. Nas oczekuje z dobą też jednotliwe szwiele. Wieczo potem ma być przeczelnie, żywe slie prostupa dżęca na maksymalnie 18 stopniu. Też jutce ma być znowa przeczelnie, potem ma też sucho wostać, a to przy maksymalnie 19 stopniach, bo czwartka sem wostanie potem dalej neobstajne, tyż to potem z szwielemi a niewiedrom.
0: Na drogach przecojszcze A4 mies otendofom okrylu a drzeżdżane lita niszczo, tam by niezbożo so wopkatiće troszku haczy, nikak 10 mięcin od leje trebacze, a byskać stund z tej przecojszcze lubowe pola lubija niemsce lauba do wobiju smeru. Skatku przyjemoj, dobry start do dżinsniszeje wutory 4 po napodziewyczycie.
1: Serbski rozwóz.

0: A niecko, podamy so 8 mężczyznów po napodziewaczych do Cornwella, do Wulkeje Brytaniskeje.
1: Narodne mężczyzny. Zcze to iżo wiedzieli?
0: Rěč a k tomu hišće menšinovu rěč možeš jenož z podpěru mnohih zakovač a dale vůvivač korništčina. V Vůlkej Britaniske, kotrož rěči hišće njeđe 600 ľudži, tukvilu tožto ľudži s mavými gestami a tež skutkami v cøvej Vůlkej Britaniske podpěruje. Što to dokładnie za mini rěč voznamenja, o tym rozprawja nam nětko Janek Voucher.
2: Najwiac Korničanów swoją maczarszczynu, którą szmenuje tam w Cornwallu, Körnowek, lubuje a chce ją tylko ludziom, kajż można dalej dać, powiada młody Korničan Sam Ron Brown.
3: Hej, liczba ryczników Korniszczyny przybiera. Przede wszystkim w umiocy, gdyż de leto, dale a bóle hudnotu naszej maczarszczyny spoznawaja. W osobie hudźmicy, gdyż swoją hudźbu jenoż na jewiszczach w Cornwallu nie przedstajeja, ale też jędrzelskie, a po całym świecie swoje albumy też korniskie rzeczy wozywia.
2: Tak między drugim walizijsko-korniska śpiewaka Gweno, która się samoczastniczo w Berlinie koncertowała. Ona je dotal trzy kompletne albumy z korniskiej hudźbu wozywia. A kóżde leto maja w Cornwallu w urysanie, tak Ron Brown.
3: Je to hudźbne ubiedżowanie pod hesłom Spiel za Cornwall. W urysanie skupinam a umiocam poma nowe piesnie korniske rzeczy komponować.
2: A takie korniszczyna też we zjawności dere słyszomna. Widzieć we zjawności mężczynowa rzecz, kotraż klinczy podobnie jędrzelszczynie, też je, a to na dwuryczne jędrzelsce korniszce popisanych pucznikach a nadróżnych taflach we Cornwallu, a tych była kóźde leto wiace. A nic jenom što.
3: Tež firmy za svoje produkty korniske rzeczy wabia. Między drugim sotowiar lodu Kellys. Šedne džen z javnosti svišeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 rečacih. A tu kvilu nedostavaja korničenjo hižoviace telko podpire knježostva v Londone, kaj šišče pred 10 letami, tak Sam Ron Brown.
3: Ač do leta 2016 je knježostvo Londone, kujžde leto jeđe 150 tisac punto, to je nimale 157 tisac euro za korniščinu vudavo. Od 2016 našu mačarščinu krajny zariad Cornwallu financne podpiruje. Ale zuma je vo vjele mjenča.
2: Korničan wobžaruje. Dotal tež zatem neupada, zo peněžne spěchowanie menšinoweje rěče we Cornwallu zwyša, wšako je brytiske knježostwo celé jasne prajivo, zo rěč hižo dleje peněžne nespěchuje. Sam Ron Brown a dalši korničenjo pak so wotrašić nedadža a dale wo zwyšenie spěchowania svojej mačarščiny vojuja.
0: Wo spěchowaniu menšinoweje rěče we Cornwallu a moderni hudźbe w korniskej rěči je nam Janek Voucher rozprawiał dalsze přinožki vo národnych menšinach a vo menšinových temach namakače na našej internetovej stronie, našej damotnej app MDR Serbia kajštež jako podcasty w ARD Sounds.
1: Národne menšiny. Vše to,
0: čo vědět. A to 8 hodin 2 a 40.

Richtany dom. We zarodźe wostanjemy, a to nie jestem samo lieczu. Dojeść a najeść kulowatych czerwienych wiśnio. Jeszak smy gnitko zawarili, a k tomu syda statystyka wotemnie k letuszym żniam wiśnio zakski. To smy lica nikak sztworczinu mienie wiśnio szczipali, ha ciszcze 2025, czy dokładnie je ich 23% mienie. Przyszym nikak 2000 tonów słodkich a kisawych wiśnio smy tu zakski naszczipali. Hinak su liczby, żeż nastupa cywu niemsku, tam su lica 8,4,5 tysiąc tonu wiśniu nas cipali, a to samo 3% wiace porno loni, a loni by też iżo dobre lito. Za Niemsku znajmniejsza tak statystyka, ja. Nada, dajmy se wiśniny kompot zesłodzić, k obiedu, aber też jako marmeladu, nietko rano na pomaszce albo na całcze. Wiśnie. Krasny to Svodne pfot lečar.

0: se štyse moja světłownja šěsć mjeńšinow dodźěwaćich je. Čas za naše
1: nabožne słowo.
0: Dziś ma dźensa rano Diana Karbowa ze Swinanje.
2: Zmužitosć so husto z wulkimi skutkami zwiaza. Myslimy na ludzi, kociž wurjadne skutki zdokonjeja, abo ciężkie rozsudy tworja. Tola zmužitosć jednego dnia je zwiedcza skiery mielczo. Zmužitosć co pokaza, gdyż si najebać niewistosće, tola przychodnu krocze zważimy, sprawną rozmowu wiedzemy, abo po porażce zasostaniemy. Zmužitosć nie woznamienia żaden strach nie mieć. Zmužitosć rzeka skierje, zo strach nas nie wobknieži. Je to dowiera, zo nie trebamy puć sami hić. Unie wiera może nam tutu zmužitosć darić. Bo nie lubi nam żywienie bez wużadaniu, ale wąc lubi być nam po boku, też potom, gdyż wupuć jeszcze nie widzimy. Swietwo dosa husto jenoś za przychodny krok. Dola runie tuta jedna krocze może započatk nieczego nowego a rjaneho być. Znano so nas dźensa, nichtu za cyle wulkimi rekuskimi skutkami nie prasza. Znano dosaha, człowieka przeczelnie zetkać, rozsud leje nie wodstokować, abo so swójskemu cichemu wosy dowierjeć. Przetoż kóżda zmužita krocze może wutrobu do noweje nadzieje wodczinić.
0: Dobraj Diana Karbowa ze Swinanje nadawku a zamowitosći farskie wikarije Panšice Kuko. Nedom šišč menšino dođevečih je.

Serbe w Texasu swieše ten tydzień, swieše tam swój litosny Wendish Fest, ale co tam se stanie, to nie spodoba za się szyknym Serbam w Łużycy. Wo co, że konkretnie to zgonisza net. Opradaš z diagnozu demence. To je šeško, pomoc mogu Petrifjone dostaš ve čakých bokov, napríklad ved duše pastelky. V aktuálnym tyženiu demence sme ve rozkronia s lúžimi, žinca pejedáme s faraku Jadvigo Malinku vejo v jeje naskyneniach ako duše pastelka. Moja kolegina Diana Šejcová jo dolabovala vesebný koncert ve Slepem, zašišče ved nazemského koncerta Kora Lipa slyšujeme také net v radiu. A my startujemy z nowym redom za literaturu. Moja kolegina Stefanie Krautzholz pije da z autorami a ekspertami w serbskiej literaturze, a w takiej, ako pije da w tego serbskiego. Žinca bužo w rozkronie z nikaśnijo jadnako Ludovigo nakładnictwa domowina, to ja Marka Maciowa. Nieperej info z Mużakowa, żoż se zmakaju kulturne aktyry Žinca na kulturnym forumie. Jo, rednia astro pedla nečelos.

0: Mej perfektne žen, potom ste spiwavej młodej absolwence Dolnoserskiego gymnazija, Sonja Mertingojc a Julia Julina Kochojc. Perfektne, nieperfektne wiedro za nazemski koncert, co se sobą przyniosli te spiwarki a spiwarja Kora Lipa z Pančic Kukova na swój koncert nieżelu do Slepego. Zaśiście obszidu wecz Diany Šejcoveje.
1: Desć a huśki su przysłucharje gönili do zala Serskiego Kulturnego Centruma, a prednes biokora jo perfektnie załapio za cusze dnia.

Natakt letosnych nazymskich koncertów domowiny we Slepym jo przywabił Main Luzi. Zjadna brzewyszaset gościmi jo była żurla Derje Pona. Przed 15 letami jo koło Lipa z letny raz we Slepym ustupił. Letosa pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstowej su przyniasli wetmieniatu mieszańcu, ako jo siegała wet serskie kurowej klasiki.

0: Luštna moderacija wird Fabiana Kaulförster a Fabiana Hejduški jo wjadła přez program. Publikum jo přece zase možnost dostał, ze skórom sobu spiwaš. Tak jo Gorzinka programa jano tak zalešewa.
1: To je přeco zase wulke dožiwenje słyšeć drjane vosy a vosybite vosybite aranžemante tych spiewu. A tu dobimy w oprodzie so Jara Dżakowacz, Kaulförstec Manżeskiju, kotrejś to w oprodzie wubionie zamożetaj przeco zaso tak dere przyjotować.
2: Rjany koncert z rjanymi spiewami, to spiewario jara wysoka kwalita.
3: Myśmy wszystko rozumieli, a tak wiele ludzi.
4: Mnie so jara lubiwa, to był koncert, gdzie się so z wiele lubością przytrwał. Są so slepianskie spiewy zapsieli, cała żula je romadzie spiewała i krasny zazbie do nazwy.

Serbska kurwa muzyka je rozbyćniwa ućchał by we slepym wetprzedniego letosnego nazemskiego koncerta kura lipa sme słyszeli zasiście, a honem to zase jadn zasiść wet nalietnego koncerta. To je oratorium nalietczo, a ojo teke ten kura lipa sobo spiwał.

0: W tydźeniu demence pojadamy w tej chorości, a w tego, że mogą potrafione ludzie dostać pomoc. Co stoją to już pomoc, kiedy masz nikogo, kiedy ciebie przysłucha, kiedy sam opływajesz dementnego we familii. Na tym polu się Jelgin angażują diakonia, a takie duże pasterie. Faraka Jadwiga Malinkowa ze slepego jo duże pasterka z nią są pojadał przedkuściowania w jej naskinieniach z demencu, a jako predne są ją przeszał żoga przyjazd jej chorostrzu do kontakta.
1: Hej, ja mam pomiarne wiele kontakta ze temu demence, przetoż kujże tydzień sam nimale w naszej tudyszej staroni Svjateje Borbory, a mamy tam też na przykład nutornostcze, ale wizo wopytam też starszych ludzi pola siebie doma. A potem widzą, jak ciężko je to zdziela też za przywóznych doma i swoich przywóznych ze demencu ladać.
0: Co jo wasz nadał jako duże pastorka w takich sytuacjach, każ wy przyjdziesz o gromadu ze przysłośnymi, a ze tymi chorymi tego?
1: Hej, najprej no ze ludźmi ze demencji ja woprawdzie rady spiewam. Rady spiewam, albo też co wódce nasz modlu, a potem czujesz, że tute wice, oni woprawdzie husto jeszcze może ja z niedyszych czasu, też oni nie wiedzą wiac, co biedzenca albo czera. A potem też jeszcze sym woprawdzie duszę pastorka, zaszitkich przywóznych, dokąd to je drude w oprawdzie jara w obciężne za nich.
0: Wygodniejszo, wyspiwaszo, gaż ludzie, wysypnie starsze ludzie, dostaną to chorość, wodują dementne, pon rono te wiece, ako ich dopomnieją na zżiśectwo, do drugie wspomnie się ten langzeit gedächtnis o to, co szyści funkcjonują.
1: Jo, a to je potem też te zajmowe, so potem ja muszę z nimi zdziela empontiza za so serbsce ryczeć, a ta serbszczyna to je to, što już oni mużeja. A to je za mnie jara nujace, jak so oni za so na swoje dziczactwo dopomnia.
0: A co to z nimi gotują, gaż takie pon serbsku rycną partnerku naraz mają? To zawieszcie nie o samorozmiucu takie w slipenskim regionie, ne?
1: Nie, also to je za nich, ja zmyslu husto jara nujace. A oni praja, die stila, ach, to je kajś we moim dziczactwie. Also to dla japsine su przeco też moje serbske spiłorske sobu, a štoś też pola demence poma, przeco nisz to konkretno do ruki dać. Kwitki, albo nisz to štoś ksiż, a zdzila dziłam też ze fotami, ze starymi fotami. To też haj dopomnenki w ubudzi.
0: Jak często to się stawa, aż przyjdziesz do familii, albo do sytuacji, że ludzie, że są to poprzez maminorycne Serby?
1: Hej, also to je, ja praju, ci starsi, ci, nej, jara stary tu we Slepjanskiej kunczine, oni może ja husto dychiszcze serbsce. Rune zaś w tydzień bych pola trebińskich, a tam je żona hiżo kusk dementna, potem ja woprawdzie z nimi du, serbsce powiedam, a spiewam, a to są oni jara wesela. A z ich dżoku ryczu potem nimsce, a so ju praszam, jak ona to szitko doczyni, a ona mi potem husto dy na korydory pontiesz jeszcze praje, jak ciężko to drudeje.
0: Co ga trebaju te przyspośmy, te familie, któreś opiewaju pon swoich lubych, a co możesz o im dać?
1: Husto dy woprawdzie poma najprzed raz przyposłuchać, a potem oni trebaja jednory druich, kiś ich podpieraja. Tak so może ja oni znano raz dzień przyjeć, albo też niekotre dny. A dokąd je to woprawdzie co starać, bo starszych ludzi z demencu doma, to je woprawdzie 24 godzinu. To może w nocy być, co oni wołaja, to może być rano pieczyć, nie możesz ich quasi samych wostać, a to je to, żeś na dół dobu tyś przywóznych kytro wuczapa. Dodla mamy na przykład smynetko niedzielu myli, kemsze za ludzi, kiś so staraja, wo druich, takie diakoniske kemsze, so byśmy im tyś raz žonowanje, co budali na puč, a zo bychu oni zaso, hej, tyž zaso raz moce čerpali. A to dla, also my mamy to jara tyž we naši wosadze, zo jara na tyž přivuznych ladamo. Nic jenoš na tyž korych, ale tyž na přivuznych.
0: A ako profesionelna, kotaraš eben vy, ako dušepastorka, abo nendo te kolegoki, kolegi, te diakone, kotaraš živajo na tom pelu, zavisče jo to za vas teke, co se šeško take živo, a vodijo mesesta teke vicej, luže vodijo starše, dostanješa dost podpere v cerkvje.
1: Hej, oju, to môžu prajč, máme veľa materiálu takrec, kýž môžeme tiež užívať s dživom za dementných ľudí. Tiež sú extra dále kúbvania a tak dále, ale to máme poprom dosť podpiry.
0: Dosť podpiry, ale také dosť personála, kak to je?
1: No aj personál môže vyzo přeco viac byť. To dobiu prajč, ale dživo s dementnými ľudími je vážne, ale treba kvíle a treba personál. A to je tu problém v našem strotnickým systéme, so nie je telko personála a čas abo kvíle tiež nemaja, a to je kusk tu problém. Poprom dobiš so s nimi raz hodinku synič a povedač abo tak, a potom môžiš tiež ich ešte pomerne dôr tiež, ja ma praju, fit džaržeč, ale když oni potom jenoš ešte sedža, a nicht tu nima prawe chwile z nimi so rozmować, abo nisch to činić, potom je to woprawdzie problem. Ale widzu tiež, zo doma, gdyż su sobu zapšineni, we domjacich dživach, birne bylič, abo ja nevem što, sobu lochke dživa činić, to je kajš kujže dženku z ergoterapie a fyzoterapie, a to tiež poma, gdyż su potom doma na swójskich statokach.
0: A to goni Faraka Jadwiga Malinkowa w swoich naskinieniach z demencu. Tema buża nas dalej przerożować ten tydzień. Wicie buża ma pojadać ku tej temie z gejcom Choszobuskiej Heronie. Andreas Kieske to jest.

0: wenjo ten najważniejsze swiedzin Serbów we USA. W mieście Serbin wet starsze Texas bużo tu niedzielu ten 18. Wendisch Fest. Kuszte leto zmakaju se potomniki Serbów a wspominają na swoje skromatne pechat. Letosne programy osobu organizowała Amy Müller Reynolds, wena jo zakronita za marketing przy tamnym towaristwie Texas Heritage Foundation.
1: In the past years, it's pretty much been the same. It's a free festival. It's for all ages.
2: Wes letnych letach jo popšam šetci to samske. Jo festival za šükne starstva, šo za dermo, jano za Jezu musíš zapvašiš. Máme Wendish Noodles, ubežovanje von nejlepše kafejove Tykajns, náš muzej má vocenjone. Cesto dostaňome jadnu Texas Polka Band, pak Česku, pak Nímsku. Letosa zmejome Nímsku, jej gronje Šajna Hobo Band. Vani sú z miesta Šajna, v tam přižo teke znate pivo.
1: The Shiner Hobo Band, they played in the past. They're from Shiner, Texas, which is a town where Shiner beer is from.
0: Už je toga zmiju historický přešek, s katerým ulicuju to čojenje tých prednich serskych útrogovajú ulicuju Amy.
1: But yeah, it's just a full day of fun. There's kids activities. They do this thing called the grease pole climb.
2: To jo žijen polne vjasela. Da jo vjele zažiši, veni se ubeguju. Tomu gronje greasy pole climbing. To jo to nerednejše za nich. To jo taka usoka štanga, ako žiši muse gore lišč. A chtoš dosegnjo špicu bio zvrnašk. Jo redne ulic zaluži, ako neznaju te vesne žele Texasa.
1: It's just kind of like a nice little country outing for people that aren't used to going to the rural parts of Texas.
0: Ja, letosa ustupujo teke jedna nímska rejovajnska kupka, to kroni to jo tradicijska kupka z Texasa, kotaraž oblieva nímske reje a drastve vesebne bajarske. Ako su to znate cenili, jo to ve Łužice ubožilo pak mecnu kritiku. Łužiske Serbe su se rozgorili, dla cogo nie zagrajo serbska kupka na svježenju, ale nímska. Vedpovedne komentare a post v social media jo ten Wendish Heritage Museum južo lašoval, ale ja som šašal Amy, co ku tej vice venagoni.
1: I wasn't shocked. I was just more like, hey, I really want Wendish entertainers. Like, trust me, I want people to know like what our how our culture is different.
2: Mě som byla šokirovaná. Skýry som si myslila, hej, ja napšaudu cú serske kúbky, ver mi to, cú až lúže vieže, kaká hynakša jo naša kultúra. Ale náš svežen jo cesnoamský. Necenime profit. Peneze, ako zbierame, sú za stipendie našogo tuaristva. Zbierame peneze, aby přidúca generácia nieco vo svojej kultúrie nauknula. Dostaňome jano malo spiechovania. Môžaš živaš s velikým mi umělcami, ale to pváši. A gaš, což s lůžimi z nímskeje živáš, to pváši vjele. Bekšeli kušte leto měš serbo z nímskeje, ale náš systém spěchovania nejo ugotovane za to.
1: We would love to have entertainment every year from, you know, Wendish, Sorbian entertainment from Germany. But it's not like our system's set up like that for Wendish Fest.
0: Ja, popšom jo kšivo nimsko-serbske ludove živadlo pšiš a pokazaš svoj kus v serbskih utrogovarjach ven do sveta, ale dla viza problemov a filijocih penis nisu to mogli zrealizirovaš kroni Amy. Heken tak njamaju v Texasu žednu svojsku serbsku muziku v kupku, dajo muzikario, ako su serbskego pohada, veni šak cunje kušto drugu muziku, jano nic taku, ako by opisali ako Wendish. Užica jo daloko pšeca, njamaju přistup k serbskej muzice, aby ju neznajú kroni Amy, vena by se jaseliva, gaby se pokazali mode Texas Wands a kšelikraš.
1: We would probably let them play, you know, if we knew some Wendish artist.
2: My by jim dali graš, gaby vedeli, kto a gaby kšeli. By dali jim šanzu, ale njamamy napšaudu nikogo, ak mržome pšašaš. Gaby cenili upisanje za umielcu, by dostali drie jano luži, ako meluju, také nieco. Mamy wiele kulnych umielcu, ale daniš muzikario daniš rejovaju.
1: Cool artists in that sense, but we don't have musicians that we can really get up, or even dancers that do any of that.
0: Amy says tym Vietnam Kajo, k tomu przyjo ten Wendish Fest nie zjezujo ja na Serbo. Serbske derbstwo Texas su jo kradu zmieszane z nimskim, wiele tam nech se myśli aż su nimskiego pochada, a klepejsze unamakaju aż su popsiom Serbe. To ja czochu ako wużycy, ale dajo teke mecne zwiski k czeskim lużam a ze z Meksikanajami. Nie wiecie, słyszasz, jo to we muzice szykne, lubuju tam polka.
1: Every generation likes it or reminds them of their grandparents, parents. You see
2: Kužda generacija ju lubujo, abo vena jih dopomnijo na svojih prastarih. Vižiš ve familiji, kak kute muzice rejuju, to je taken mocne zacušnik, tomu slušaš, a jadnore ve tom narostčoš. Teke meksikanska muzika ve Texasu jo polka muzika. Veni přijdu teke na festival. A nedaleko ved nas dajo muzej za českých Texanov. Tam dajo samo polka muzeum. Polka scena ve Texasu jo velika, tože jo naša vesna muzika.
1: Our country music.
0: Polka muzika zvizuje luži Texasu a gaž klidame my do našich so v Dolnej Vužice, jo to znaš teke nieco, což máme my s nimi gromadu, negdje dajúce na to lica serbska, nímska abo druga peje dau som, ja, z Amy Miller Reynolds ved texanskih Serbo, ten tyžin nežilu bužo tam ten letosne Wendish Fest. Jo, a muzika, wenna zwiesujo jogo muzice, gronje Americana Blues z Łużyce, to jo Jakub Czornak z jogo kubku Jake Schwarz.
3: Pytasz, a namagasz, co zieli, a wierzą, coś lubują, a puszczą. Pytasz,

0: Dobrą noc. Jo, żywa kultura, jo to z Texasa, polka muzyka w USA. Wautoruma kultura we siebne miestnio, o w naszym serskim programie. W Zińca Śniga mamy nieco nowego za was. Literarny rożk, w którym pojedamy z gościom, w knigwach, któryś nie są przecież w serskiej ryce, obszy mi opak serskie temy, albo widz na to serskie a w Użycu. Nie to przepowiadają to słowo na Stefanie Krautzholz.
1: Witaj šo, ľubi přisluchaje a přisluchaki v našom novom literárnom rožku. Žinca, co my si prídne raz o rozglaňaš v tom rožku. Ve sreži nestoje jano knígle v dolnoselské rice, ale v fokusu sú knígle v všakých ricach. Vážne jo, až veni obšimiju vít na to selské, majú selské protagoniste, majú nieco cynýš služicu. Co my s takým přepytováš literatúru s našimi kaselskými sledami? Zmijemy przeci gość, któryż się uznaje z literaturu. To jo żinca Marka Maciła z Budyszyna. Wena jo selska lektorka, jo niega była jadnaka ludowego nakladnictwa domowina, a dobra znajaka literatury. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Żinca wynijomy z kniglam Am Himmel wie auf Erden baltijskiego autora Werner Bergengrün. Przedni raz su ujśli 19. a styżerscza. Knini Maciua, co się nam nieco gronisz, wo oto je?
2: Ten autor Werner Bergengrün jest so narożył w lesie 1802, a żywe żasad w Rize. Jego starysze jest tej słuchawej do niemsko-baltijskiej górnej warsty. Starysze z tej posłowej Wernera na szulckie kupowanie do niemskie, aż nie by se rusyfikował ten czas. On je wystał niemski a je statkował jako żurnalist a spisowaczel. Jego romany a ulicowanka są byli wielkim oblubowane. Za czas nacjonalsocjalizma je wystał niemski wnuczy koni emigracji. A jego roman Am Himmel wie auf Erden je wyszło, to sme już słyszeli, że wiesz nas to stół aż tyrzeszcza. A lieto na to jo se zakazał.
1: Kakie te knigle su, kakie jo to obšimieše, kakie su te protagonisty?
2: Ten roman Am Himmel wie auf Erden jo historiski roman. Von jadna u lieše 15. a 4.20. Berlinie. Tam se rozširajo povieč až přižo na dniu svetego Heinricha, to jo 15. julia, Wielkie pojlesze, wielka woda, kęcz szykno żywnie w obgrozio. Aby panice zadorał, udajo bramborski kurwerch Joachim Kazni, ako zakaz cone a łoży twarisz, miesta spuścisz, abo jano wysobliżacy negluce pojedasz. Przejrzenie se drastiski wytrofujo, a tak se skoro atmosfera čacha a terora rozširujo. Gwone akter jo kurwerch Joachim, ale teke jego manželska, jego lubka Katarina a ucone Karion, kenš jo zvieščelil usoku vedu. Ta uša varstva přemješa se ze serskimi nižšimi lužimi, ze starejú vošulu, kataraž je byla niega gespoza pla uceného Kariona a láže nento na lepra chyra špitalu. Je enkelžoka duška, jono je jeje miestne pla Kariona služabnica a serbský juro jo kuča kvercha. V mieste so pokazujú basnicky vo grozici veliké vrže. Panika se uderio. Nastanie svejovelne obrošenie socjalnych pomierów. Naraz su chude a na lepra chore knieža w mieste. Bergarska ludność ma se we živenie a obsieženstvo bejaž. Individualne vesude gwonych akterov wokoło toho 15. julia końce se z rozviezenim abo ze smiašu.
1: Co są te wysebne literarne kwality tych kniglu?
2: Jedna so wo historiski roman z dokradnymi opisowaniami casa w ekscelentnej ryce. Cyto se zanurja do dopunie hynakszego casa, do casa przed 500 letami. Bergengrünowe żywa wiedu przecy zase do przaszaniu pszała a sprzałności, mycy a brzezmocności, winy a grozacego zagubienia. A wiele sytuacjów tego romana mogą są takie jako paralele ze sytuacją w Niemskiej pod NS-reżimom rozmierz.
1: Mm. A jak obchadzają knigle ze serbskiej tematiku? Co tam je nuci? Mm.
2: To serbskie je szudzi w romanie namakasz. Auto sleduje przysudoju w oszule Duszki a Jura a zwiedzaje przecy zasy z tymi mycnymi. Mimo tego zasajżują wiele serbskich mitów a połyszczowych elementów do jadnania, tak od serbskiego krala, od ludku, łuża albo bluda. To pak neofolklorystyczny, ale przyniosą napniętość do jadnania, a charakteryzują czas a myślenie przed 500 letami. Ja som roman z wielkim zajmom czytała. A wen może so teke w bibliotece Serbskiego Instytuta upożyczyć.
0: To je był prejedny żyl naszego literarnego rożka z literaturą ze serbskim obszemiesiem Marka Maciowa. Z budyśnej jotam przedstawiła roman Am Himmel wie auf Erden wet Wernera Bergengrüna.

0: Wyscy słyszeli Reinera Auerbacha, przytrąpiesie zgromadnie z wielkim rozkłosowym orkiestrom Lipsk pod nawidowaniem Huberta Krossa. To ja była kompozycja Alfonsa Janzego.
1: RBB, serbski program, wasze temy, nasza muzyka.

Nietzsche, za was Anja Kuchec-Schwarzowa moderiruje. My predkstajemy wam nowy czwarty Zorja-Lietnik. To to jo, ako se pytajo na drogu do Serskiej Rece, to przemy wam potem przerazić. To ja był wasz kulturny magazyn we serskim programie. Mijo mnie, jo Gregor Klim, a ja życzę wam jeszcze jedno w autoru.